Chabwino chabwino ka nyimbo komanso zinthu zokoma zosangalatsa zimenezi fogu fogu pompano pa wairesi yanu mbambande Radio Mosambiki. Ena pakali pano ati nene kuti ayi ali kumadera akumidzi ndivo ena pakali pano ali ndithu kucheza apo ndi apo ndi mmene zimayendera mmenemu. Akati masiku sakuma onse amanenera ati kuti tsiku lina inu mukhoza kukhala bwino pamene tsiku lina inu simungakhaleko bwino. Lero mukhoza kukhala bwino inuyo koma mawa lino inu osakhalako bwino. Wokhala bwino nkukhala anthu ena. Chifukwa chake amanenera ati kuti masiku sakuma onse. Ndiye nthawi ikafika yoteroyo ngati zinthu sizikufika apo pamene inu maonererapo kuti apa zikanafika apa. Osa mataya ntima chifukwa nthawi iyi ndiye chawura. Ikakhala nthawi ya chawura mafika nthawi ina imene chawura amapanga zimene akufuna. Imafika nthawi ina pamene chawura nayinso amapanga ndithu mene iwaonera kuti ana munthu uyu zikanayenda motero. Ndi mene zimakhalira mmenemu. Lero mukhoza kukhala wosauka kwambiri koma mawa kukhala munthu wochita bwino. Chimanga chokhachi chomwecho chimanga chimene mukudziwa kuti anthu akumakolola. Lero lino inu mukhoza kungokolola chimanga kugulisa kugula galimoto. Pamene ena akhoza kupanga zimenezi zaka ndi zaka ndi galimoto osayipeza. Zonsezi chawuta amazipanga mwadaladala. Ncholinga choti tizidziwa kuti chawuta alipo ndipo iyeyo ndamene ali ndi mphamvu zonse zabwino. Tiyeni timve KB kanda.

0: Apitimpina. Apitimpina, mnakiwa.
1: Yeah, nita kwari kwa mhime.
0: Huh?
1: Mkicha na mkona ka?
0: Yung kala nito kumalapu uwali heni. Mi uwita nani hii heni.
1: Uwali uwoke muna mkiruhela.
0: Kwa ruheni lina uwali miyani?
1: Ha?
0: Lini, kiwi halako uwali kinera uwali ola kushani?
1: Ipake losanyo.
0: Hmm.
1: Ha?
0: Etempe.

fala vela wan loko na chula ngwa baba suwa ni mopa kwila enorupa kuma winla omala obiha wan suwa isinse sotene nekwila sinroa sotene na varivara na kutilana.